Soaie. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4. Doo wop a doo wop shoo be doo wop a doo wop a doo wop.